0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav za Levan Pero Galić.